Czeki każdy swój, strachu jednak cię, co cię nie ojpił, i matryna i zły. Kad miki każdy swój,

twoje, twoje śmieszne za maturu tajne. Sandale, boje, mjesečine.